jedną zgasnę. Ciupa w żywot, świetla basne, al se nadasz, ali ne dasz, da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bih danas u nosu tra, još toliko.